0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

works just like me. Present

episode.

Thanks to

Często dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy. A.

things to prove.

0: mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
0: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

I teraz mówi przed wami Maciej Bancerz. Minęła godzina 22 już chwilę temu, dlatego słyszeliśmy już Witch z Kamusala, a teraz w tle The Dare Girls, bo to są zespoły, które udało mi się usłyszeć na OFF Festiwalu w tym roku, który odbył się w ubiegły weekend i przysporzył mi wiele radości i bardzo ciekawych odkryć. I na nie chcę was dzisiaj zaprosić. Co prawda zaczęliśmy od muzyki świata i tam właśnie Witch pozamiatało ze swoimi zambijskimi brzmieniami. Wyglądało to niesamowicie. Grali momentami zachowawczo, ale było to bardzo ciekawe przeżycie, jak na pierwszy dzień festiwalu, czyli piątek. W piątek też odwiedziłem The Dare, w trakcie gdy większość moich znajomych było na headlinerze Flaming Lips, których zobaczyłem dosłownie na dwa utwory. Jednak The Dare jest gdzieś głęboko w moim serduszku, może trochę przez współpracę z Brad i Charlie XCX, ale o tym już kiedyś wspominałem w audycji. Tymczasem zagrajmy coś, co usłyszałem na żywo. Jego remix Justice razem z The Flints, Mannequin Love.

scenami już The Dare, a my wkraczamy na scenę jazz. Offen Jazz to była wspaniała scena, którą w końcu dotarłem chociaż na jeden cały koncert, który bardzo przyjemnie mi się słuchało, dlatego w tym momencie słyszycie utwór Sam jesteś głupi od Głupi Komputer. Formacja nietuzinkowa i przyznam, że jedna z moich ulubionych, szczególnie na strefie jazzowej, bo na strefie jazzowej nigdy nie byłem na pełnym koncercie poza tym, wydaje mi się, chyba że jakoś dawno temu, o czym mógłbym zapomnieć. Warto wspomnieć też o Tercet Imperial, który na początku zagrało bardzo ciekawe wersje Oberków. Później też odwiedziłem Celine Desberg, żeby zobaczyć, jak właśnie ta żyjąca w Niemczech Azjatka radzi sobie też z azjatyckimi instrumentami, bo takie też się pojawiły na scenie, co było widać na moim story. Karen Joyce to coś, co przyjemnie się przez chwilę oglądało. Niestety nie dane mi było zobaczyć w całości, ale zespół Witch, który graliśmy dzisiaj, można powiedzieć, że powstał jak Feniks z popiołów, bo już przez jakiś czas nie istnieli. Kształtował się w wczesnych latach 70. XX wieku, więc mieliśmy trochę takich wykopalisk archeologicznych, które sprawdziły się niesamowicie. Z kolei Earl Sweatshirt, którego zobaczyłem tylko przez chwilę, wydawał mi się niestety nie moim gatunkiem muzycznym, ale pewnie słuchając mojej audycji kojarzycie, że nie jestem związany bezpośrednio z rapem, już prędzej z jazzem, który właśnie słyszymy w tej wybitnej formie w tym momencie w tle. O The Dare już wspominałem, co ważne, Lostu Tanaka, więc może teraz zagramy Lostu Tanaka, bo zapomniałem, że miałem ich wrzucić chwilę wcześniej. Zobaczyliśmy już Głupi Komputer, który co prawda jest dopiero z sobotniego dnia, ale posłuchajmy teraz finału wielkiego pierwszego dnia na scenie Orlen, znanej też jako leśna scena. Był to zespół, który na Pitchforku w 2025 roku dostał wyróżnienie za album, właściwie album roku, na żywo na Ofie, wspólne dzieło Chai Kamimani Kondori i jej brata Joshua Chukmiali Cramptona. I przyznam, że to połączenie cyfrowego i klubowego hałasu, psychodeli, gitar i ajmarskich rytmów stworzyło coś, co wkręciło mnie, że zostałem od początku do samego końca na tej scenie, specjalnie dla nich, nie do końca rozumiejąc na początku, co ja słucham, ale sami musicie doświadczyć tego, co przed nami już za 30 sekund. Kuta, Kapo Kula Wada od Lostu Tanaka, a zaraz wrócimy już do drugiego dnia i poleci Sega. Przepraszam, to będzie jeszcze pierwszy dzień Sega Bodega Dirtif.

tle właśnie Dirty w Sega Bodega, czyli numer zasłyszany przeze mnie na scenie eksperymentalnej w sobotę, mniej więcej o 1 w nocy, prezentował Unadulters, czyli specjalny projekt audiowizualny, który był dla mnie świetny, ale nie zdążyłem, właściwie nie miałem siły już obejrzeć go do końca, gdyż był to właśnie kończący koncert ten dzień. Za to miałem siły na Swadę i Nichos, którzy już są z dnia ostatniego. Może jeszcze podsumuję krótko poprzedni dzień. Na początku udało mi się dotrzeć na scenę eksperymentalną, która była spod znaku Irlandii Północnej, przepraszam, Irlandii w tym czasie. I M. Howell właśnie na początku, dość surowy punk rock z bardzo długimi historiami pomiędzy utworami. Zaciekawiło mnie, że mieli aż 3 utwory o martwym psie, ale nie przywiązałem do nich większego emocjonalnego przywiązania. Później było buja turla na głównej scenie za Wednesday, przez to, że były pewne przemieszczenia w line-upie co do dnia, ale fajnie, że Wednesday udało się wcisnąć na inny dzień, bo mieli problem z przylotem z powodu wybuchu wulkanu Wezuwiusza. W trakcie, gdy na eksperymentalnej była Madrasala, których żałuję, że nie zobaczyłem, udało mi się zobaczyć Ludzi Wschodu, czyli właściwie Alarmę z gośćmi, między innymi zespołu Metro, którzy grali nową Aleksandrię, album wykonawców znanych jako Siekiera. Był to naprawdę formatywny album dla punk rocka polskiego swojego czasu, dlatego bardzo fajnie, że było to uczczone po raz kolejny, grając właśnie utwory zespołu Siekiera w innym wykonaniu. Później fajnie, że też nasze radiowe, bo grali na urodzinach Radia Mlecze, trafiły na main stage. W tym czasie też był Frank in the Witch Fingers, ale my słyszeliśmy Głupi Komputer, który właśnie był ze środka sobotniego dnia. Warto jeszcze wspomnieć o Oklo, którą niestety nie udało mi się zagrać utworów, bo się zgrały w zupełnie innym formacie niż tutaj był czytany. Później był Train Gang, Young in the Blady, których fajnie było zobaczyć w tej formie, i na końcu właśnie Sega Bodega, którego już skończyliśmy, żeby dojść do właśnie Swady i Nichosa, których słyszałem już na 3 festiwalu w tym roku, pierwszy raz na Lesie, drugi raz na Openerze, a trzeci raz na Off Festiwalu. Dlatego posłuchajmy Neon, Swada, Nichos i Jan, bo właśnie Jan jako gość wystąpił z nimi w tym utworze, a za chwilę będzie Odedom.

jedno z moich największych zaskoczeń na scenie Orden, tudzież Leśnej, zresztą w top 2 Krzysztofa Szyca z audycji Smells Like Toxic, który omawiał też o festiwal z jego punktu widzenia o godzinie 20 dzisiaj. Death Heaven Incidental w tym momencie w tle, czyli takie intro właściwie do tryptyku Incidental, part 2 przed nami, feat Jay Matthews. Posłuchajcie, co to jest za ciekawe połączenie shoegaze'owych gitar i metalowych perkusji oraz wokalu na pełnym screamie. A zaraz już przejdziemy do dziewczyny, która miała urodziny na Off Festivalu, Nina Girachi. Mam nadzieję, że już nie będę tego czytał jako Ninja Richie. Będzie to utwór Wayside.

Happy Birthday to Nina Girachi. To, co słyszeliśmy, to była Wayside z Girl EDM Disc One. A to, co teraz słyszymy, to jest mój ulubiony album, czyli ten najnowszy I Love My Computer. Chociaż przyznać trzeba, że Nina dowiozła, grając zarówno Charlie XCX, najnowszą Rosalie z Bergheim w jakimś fajnym remiksie. Zagrała też kilka topowych klubowych kawałków i pokazała, że sama się dobrze bawi na swoim koncercie, ale jej publiczność bawi się jeszcze dużo lepiej, bo wykrzykiwanie hej, hej na koncercie to jest coś, co miło się patrzy i widać, że publiczność bawi się tak, jak chce. I Nina Girachi to zapewniła. Miło, że Australijka zajechała do nas. Mam nadzieję, że jeszcze wróci, tak jak zapowiedziała. Ja was zostawiam z Info Hazard. Zapewne za tydzień się nie da rady zobaczyć, ale już za 2 tygodnie wracamy. Może z podsumowaniem małym festiwali, a może z jakimś DJ setem. Jeszcze zobaczymy. Tymczasem trzymajcie się ciepło w tym sierpniu i odpoczywajcie. Więc dzisiaj kończymy chwilę wcześniej. A wyśpijcie się. Info Hazard, Nina Girachi i Radioaktywne.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia.

lepiej nie mówmy nikomu.

thanks to Pro. Thanks to

0: Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

thanks to Pro. Thanks to

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynam audycję Postscriptum Dioaktywnym. Już 2 minuty po godzinie 21 wybiły, więc zaczynamy bardzo punktualnie. Miejmy nadzieję, że tak samo punktualnie skończymy, choć akurat muzyki dzisiaj jest dość sporo. Podobnie jak przed tygodniem, a tydzień temu nam się tam audycja o te 2-3 minuty lekko przeciągnęła. Także przez najbliższą godzinę będę tutaj przed mikrofonem opowiadał wam o muzyce eksperymentalnej. Dzisiaj będzie to akurat w wydaniu mocnego, ciężkiego, gitarowego shoegaze'u, czasem zahaczającego inne gatunki, a czasem też o bardziej lekkie dream popowe elektroniczne wydanie. Także nowa płyta, a czy nowa, no czerwcowa, więc sporo ostatnio takich rzeczy się ukazało i sobie eksplorujemy teraz wakacyjnie te albumy, które przed wakacjami czy w wakacje wręcz się ukazały. No i dzisiaj akurat traf padł na to, że będzie płyta w sumie, która nazywa się Amor, więc brzmi tak miłośnie, ale jeżeli spojrzymy na zawartość, to jest naprawdę tak i mocno, i emocjonalnie. No ciekawie, to już za kilka minut. Szczegóły na fanpage'u audycji Postscriptum na Facebooku. Tam zaraz będzie zapowiedź. A zaczniemy sobie od zespołu, który chyba w audycji jeszcze nigdy nie był. O dziwo. Tak sprawdziłem sobie w notowaniach i ta nazwa mi nie wyskoczyła, przynajmniej w ostatnich 10 latach. A wcześniej ten zespół nie istniał, więc raczej nigdy nie był. Mowa o In Tears i zaczniemy sobie od kawałka, który nazywa się Stargazer i w sumie jego nazwa dużo oddaje co do klimatu dzisiejszej audycji, bo w sumie gwiezdny shoegaze, stargazing, jakby tego nie nazywać, to jest właśnie coś, co dobrze opisuje dźwięki, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe 60 minut.

kończy się niemal cybernetycznie utwór Stargazer, to od projektu In Tears, no tak na pograniczu tak naprawdę shoegaze i innych muzycznych gatunków, formalnie klasyfikowany nawet jako black gaze. No tutaj akurat black metalu było mniej, ale faktycznie są kawałki, które przypominają Deep Haven. No i te black metalowe pasaże z podwójną stopą pojawiają się, no i wokalami, które no generalnie pasują raczej do black metalu. Ja wybrałem dzisiaj na początek trochę spokojniejszy kawałek z płyty Aura z 2023 roku, więc już troszkę ma, a akurat w tym roku, o, przepraszam, przed nim Let It Be Me, to z końcówki roku nowy album. Generalnie artysta Entité, bo też pod tą nazwą funkcjonujący Francuz, ma na swoim koncie w ciągu ostatnich 4 lat 4 albumy, więc długo grające, no, nawet 5. Więc bardzo, bardzo płodne, dużo tej muzyki synkretycznej, międzygatunkowej, na swój sposób oryginalnej. Dzisiaj trochę za support, można powiedzieć, za rozgrzanie przed daniem głównym dzisiejszego wieczoru, którą będzie płyta Amour od włoskiego projektu Klimt 1918. Dzisiaj wybrałem 4 utwory z tego nowego, dość długiego, bo godzinnego krążka. Ciężko było, szczerze mówiąc, wybrać, bo naprawdę wiele interesujących kompozycji, szczególnie w pierwszej części na albumu, i to głównie na tej pierwszej części dzisiaj chciałem się skupić. Pominiemy sobie numer 1, czyli Dream Core, a to może przy innej okazji, a zaczniemy sobie od Aventine numer 2. Generalnie cały album to tak 5-6-minutowe w przeważającej mierze kompozycje, pod koniec się robią troszkę krótsze. Łącznie 11 kawałków, tak jak powiedziałem, dzisiaj 4, i zaczynamy od Aventine, spotkanie z tym nowym, wydanym w czerwcu, 12 dokładnie, albumem od włoskich specjalistów od shoegaze'u, mrocznego shoegaze'u.

nami utwór Aventine od Klimt 1918, tak będę posługiwał się polską nazwą, bo trochę wygodnie. Kolektyw tak naprawdę założony w 99 roku, późnym 99 w Rzymie, więc na rynku już dobrze ponad ćwierć wieku. No a tak naprawdę płyta Amor, która ukazała się przed 2 miesiącami, to tak z cyklu powrotów po latach, bo poprzedniczka, czyli Sentimentale, wydana tak naprawdę w 2 wersjach z przeróbkami na Jugend, tam była płyta z utworami, które później były w 2 tak naprawdę wersjach, to był 2016 rok, czyli 10 lat takiej posuchy, można powiedzieć. No i teraz nowy płyta. Płyta bardzo, bardzo rozbudowana, no może nie dwupłytowa, ale jednak tej nowej muzyki gdzieś tak osadzonej między shoegazem, postrokiem i dream popem jest sporo. Jest to interesujący materiał, tak łączący to, co robili tą dekadę dobrą temu na tym podwójnym Jugend Sentimentale krążku, czy nawet jeszcze wcześniej. Są wokale oczywiście rozmyte, takie podniebne. Jest bardzo, bardzo bogata, teksturowana warstwa instrumentalna, no i chwytliwe dźwięki. Akurat tutaj w takiej bardziej konwencji ballady jest utrzymany utwór, ale następny pokazuje pazurki i tych pazurków, takich bardziej agresywnych fragmentów jest na Amor dość sporo. Jak sama nazwa wskazuje, płyta osadzona wokół toposu, tematu miłości, no bo poza samym Amor jest też utwór Eros, który później się pojawi. Natomiast po Aventine jest Nihil Vltra, tak chciałoby się czytać Vitra, ale tam jest VLTRA, taka zbitka z półgłosek. Prawie 6-minutowy, trochę bardziej intensywny kawałek i teraz sobie go posłuchamy.

Za nami Nihil Viltra, to numer 3 na płycie Amour. Pojawiają się słowa, trochę takim rozmytym tekstem, formalnie nieujawnionym, ale dodają bardzo dużo takiej głębi, melancholii swego rodzaju, głębi też temu utworowi. A cała płyta generalnie, zrodzona z pasji, jak sam zespół mówi, bardzo tak, znaczy nieodłącznie i seksualnej, można by tak ująć, jak słońce, którego ogień muska pustynię. Więc są dronujące gitary, jest ściana dźwięków, jest ten intymny wokal, no ale jest też sensualny, melancholijny klimat, który wydziera się spoza tej epickiej jakby atmosfery instrumentalnej. I tak przez całą godzinę obcujemy właśnie z takimi emocjami. Sam koncept tego albumu, bo to też jest ciekawa historia, to się wszystko jeszcze zaczęło w pandemii, więc pomimo tego, że ten czas już jakby niby dawno za nami, no to te 10 lat to była masa czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, jak ten nowy album ma wyglądać, więc doświadczenia tego fizycznego odłączenia, jakby dystansowania społecznego, osamotnienia w pewien sposób, no można powiedzieć, spowodowało to, że wajcha poleciała w drugą stronę, więc cały album, sama jego koncepcja właśnie o tej miłości i bliskości jest osadzony wokół

cielesności, fizycznego kontaktu pomiędzy ciałami, no i takiej potrzeby tej bliskości, więc utwory i tytuły jakby wprost wskazują na to, że z tej tęsknoty do tego kontaktu urodził się koncept albumu, który oczywiście w swojej formie muzycznej przytłacza i tak dewastuje trochę nasze uszy, na warstwie emocjonalnej jednak powoduje dużo refleksji i takiej zadumy. Więc tak jest właśnie z nowym albumem od Klimt 1918. Powiedziałem, że będzie Eros, to jest bezpośrednio po Nihil Wiltra i też bardzo interesujący 5-minutowy kawałek.

Eros i te wstawki z saksofonem w drugiej części utworu, no fenomenalne. Też właśnie takie przypominające filmy z lat 90. Z wątkiem miłosnym, że tak powiem. To też zawsze saksofon, to jest w tych produkcjach telewizyjnych czy kinowych jakby nieodzownym instrumentem, który właśnie jakby buduje nastrój i klimat do takich sytuacji na ekranie. No i tutaj muzycy z Klimt sięgnęli właśnie po ten efekt, no i w kombinacji ze ścianą dźwięku gitarową robi to naprawdę fajną robotę, tak świeżo to brzmi, tak trochę egzotycznie na swój sposób, nie powiem, że orientalnie, ale nadaje klimaciku. Sam album, zresztą zespół bardzo, bardzo jest z tego powodu szczęśliwy, został wyprodukowany przez Tonego Dugana i zmiksowany przez Franka Arkwrighta w słynnych Abbey Road Studios brytyjskich, no generalnie marki współpracujące z największymi, od Mogwaja przez Coldplay, Oasis. Także tutaj włoski zespół, jakby no, nie tak znany jak wymienione przed chwilą projekty, też dostąpił tego zaszczytu współpracy z specjalistami. No i tutaj dopracowali faktycznie produkcyjnie ten album na dość wysokim poziomie i brzmi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak, żeby pozostać w tej klimatyce, Eros to oczywiście Bóg Miłości, to teraz utwór tytułowy Amor, akurat trochę krótszy, balladowy na swój sposób, ale naprawdę o urzekającym dźwięku.

taka ballada, ale z przytupem, można powiedzieć. W pierwszej części tak bardziej miażdży, w drugiej koi. To utwór tytułowy Amor z płyty najnowszej od Klimt 1918. Aż by się chciało powiedzieć, żeby nie czekać kolejne 10 lat na nowe dzieło. Bo to długi czas. Wyszedł im ten album. Na pewno coś w podsumowaniu roku się pojawi, bo jest z czego czerpać. Kawałki, tak jak powiedziałem, 4, 5 minut, 6, są nawet powyżej 7-minutowych. No takie interesujące, uderzające, głębokie czasem, więc warto posłuchać. Jest moc, jest ciężar. Jest też emocjonalna głębia, trochę wokali, tu akurat ich nie było, ale w innych utworach jest interesująca, naprawdę interesująca propozycja. Niby nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o nowum stylistyczne, bo to taki synkretyzm gatunkowy właśnie z mocniejszym shoegazem, gitarami, space rockiem, trochę post rocka. No ale generalnie, jeżeli chodzi o realizację, to naprawdę na wysokim poziomie jest to utrzymane i fajnie się tego słucha. Także Klimt 1918 za nami, już ponad połowa audycji też. Teraz coś mniej znanego z Niemiec, ze wschodniej części. Projekt Crashing Swans, to na pewno debiut, bo to jest świeżutki zespół. Dzisiaj utwór Eimer et Murir.

Za nami Crushing Swans, tak jak powiedziałem, projekt z wschodniej części Niemiec, utwór Eimer et Murir dzisiaj. To akurat dzieło z ich najnowszej epki, bardzo, bardzo niedawno temu wydanej, więc dzisiaj sobie taki debiut zaliczamy. Stylistycznie bardzo zbliżone to wszystko do Klimt 1918, może trochę więcej mroku w tym wszystkim. A sama epka nazywa się Corrupted Display of Affection, no i premierę miała w lutym tego roku. 5 kawałków, takich trochę dłuższych, taki mini albumik. No i akurat Eimer to jest przedostatni kawałek. Cięż, tak w stylu Sylvain, utrzymany, podobne wokale, no podobny ciężar gatunkowy. Trochę lżejszy jest natomiast Sea Surfer, czyli też projekt niemiecki, trio właściwie, który specjalizuje się w muzyce gdzieś tak na pograniczu właśnie shoegaze'u i muzyki elektronicznej, ogólnie rzecz biorąc pojętej. No i tutaj też epka nowiutka, bo sierpniowa, zaledwie sprzed kilku dni, więc tak naprawdę na świeżo osłuchana. No i kończy ten najnowszą produkcję Niemców, The Noise is Ours, dużo ten tytuł mówi, kawałek Passion. No i właśnie niego sobie dzisiaj posłuchamy.

Passion, Easy Surfer, tak kończy się ich najnowsza epka The Noise Is Ours. Premiera była 4 dni temu, więc bardzo, bardzo na świeżo. Przez pewien czas nawet myślałem, żeby całej tutaj nie zagrać, ale koncepcja mi się trochę zmieniła. Jeszcze 3 kawałki, łącznie to jest niecałe 20 minut muzyki. Akurat Passion tutaj dominuje, no bo jest najdłuższym utworem, najbardziej rozbudowanym, najciekawszym, no i takim najbardziej właśnie dronującym, noizującym, hałaśliwym, a jednocześnie pozbawionym takiej nuty piękna, no to głównie za sprawą żeńskich wokali, które w Sif Surferze, w tym najnowszym wydaniu, są tutaj bardzo, bardzo ważne i potrzebne. No, nawet jak się cofniemy do ich debiutu z 2014 roku, tam oczywiście też odgrywało to dużą rolę, ale teraz te hałasy, nawet jeszcze mocniejsze w kombinacji z żeńskimi wokalami, stylistycznie niby w podobny sposób, ale te wokale nawet większą rolę zaczęły odgrywać. Tak chłodno jest, mroźno na swój sposób na tych utworach, lodowato, ale naprawdę, naprawdę dobrze, dobrze te ostatnie dźwięki im zaczęły wychodzić. I to cieszy. To też niemieckie granie. Teraz Last Leaf Down. Trochę starszy kawałek dzisiaj wybrałem. Suspire się nazywa.

kantonu Aargau pochodzi zespół Last Leaf Down, to oczywiście jak kantony, to Szwajcaria, dzisiaj utwór Suspire. Tak rok temu słuchaliśmy sobie fragmentów poważnych White of Silence, dzisiaj fragment Bright White Colder sprzed 9 lat z drugiego albumu studyjnego tej grupy. I tak kończymy sobie w takich podniebno-gwiezdnych, shoegazingowych dźwiękach dzisiejsze postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę, no z minutą i trochę, więc z okładem. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Łużachowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Za tydzień pewnie będzie Junius, bo też nowy album w czerwcu się ukazał. Nie taki długi, bo 40 minut, ale postaram się wybrać co ciekawsze smaczki. No i tutaj pokazać, co panowie z Bostonu tym razem upichcili muzycznego, synkrytycznego. Także to za tydzień, a tymczasem mówię dobranoc i do usłyszenia.

kalmalı.

Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, splifixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koleżanki i koledzy, minęła godzina 18.30, jest to środa, 19 sierpnia 2026, a to oznacza tylko jedno, czas w radioaktywnym na aktywację środową, czas po dwutygodniowym urlopie na aktywować dla was znowu ten środek tygodnia. My wróciliśmy, mam nadzieję, że pełni energii, mam nadzieję, że zdolni znowu z tą werwą robić interesujące rzeczy, zaciekawiać was, opowiadać o fajnych rzeczach, a także mieć ciekawe wywiady. Jednym z nich dzisiaj już kilka minut po 19, ponieważ pogadamy z reprezentacją wydarzenia Off-scena Stare Babice, które już ten weekend, a dokładnie w ten piątek i sobotę będzie mieć miejsce, jak nazwa wskazuje, w Starych Babicach. I o tym, jak powstało to wydarzenie, co mają w planach dla was organizatorzy, posłuchajcie, jak mówiłem, kilka minut po 19. Dzisiaj w studiu będzie Jakub Truszkowski, ja nazywam się Kacper Radzikowski, będę prowadził dla was to wydanie. Jest oczywiście z nami też wspaniała Natalia Lek, która będzie nas realizować i być może coś powie do mikrofonu w takim układzie. Ale cóż, ważne jest to, że jak mówiłem, wracam po urlopie, czas lecieć z tym show, za chwilę będzie płyta tygodnia, później jeszcze kurier kulturalny, wiadomość, ten kartka z kalendarza, nowość przespaniała, muzyczna i jakieś wejście, coś wymyślimy, na pewno będzie ciekawie, ale zacznijmy od czegoś mocnego po naszym powrocie, czyli od grupy Mlecze, a dokładnie z ich utworem W za małym ciele.

0: Wracamy do dyskusji o płycie.
1: Wracamy do dyskusji o płycie, dokładnie tak. Znaczy, nie wracamy do dyskusji o płycie, bo jeszcze
0: zaczynamy,
1: nie zaczęliśmy.
0: Zaczynamy dyskusję o płycie.
1: No, tak, naszą płytą tygodnia dzisiaj wyjątkowo jest, wyjątkowo już za chwilę wyznaczę dlaczego, jest wydawnictwo They All Cling to Stars Zofii Skutnik, a wyjątkowo, ponieważ pozwoliliśmy sobie skorzystać z prerogatywy, że poszliśmy na urlop i zrobiliśmy zaległości, więc no cóż, tak oto wylądowaliśmy z płytą tego, niektóre już było, ale nie mówimy o tym.
0: Ale jeszcze o niej nie dyskutowaliśmy, no nie słuchaliśmy.
1: Dla
0: więc...
1: nas jest to świeża, dla nas
0: dokładnie.
1: To jest płyta w tego tygodnia. No.
0: Jesteśmy na bieżąco, jak i urlop.
1: Nie no, właśnie trzeba się...
0: Z lekkim opóźnieniem.
1: Nie, to się nazywa odkopanie skrzynki pocztowej po urlopie właśnie.
0: Dokładnie.
1: Że nagle się okazuje, że się odpowiada na maile sprzed półtora tygodnia, które być może są już nieaktualne, ale... Ale skoro było potrzebne, to odpisało się, no.
0: Dokładnie. Dla nas i tak czy siak płyta tygodnia była. Moim zdaniem było bardzo przyjemne do słuchania, jak nie mam często nawyku niestety słuchania płyt tygodnia. Nie wiem, czemu tak dziwnie brzmię. To ta mi bardzo przypadło do gustu, pomimo tego, że jest dość krótka, jak na płytę tygodnia.
1: To może to zaleta właśnie jest.
0: Właśnie jest bardzo dobrze skompresowana i uważam, że nie jest przesycona, ani nie ma tam niedostatku czegokolwiek.
1: Ja bym powiedział że przede wszystkim, że ona jest widać, że niej takiej, że jest dobrze już przygotowana. Ona jest dobrze zrobiona tak pod względem technicznym przede wszystkim. Jakby czuć, że to nie czuć, że to jest debiutancki utwór, bo to warto zaznaczyć, to jest debiutanckie wydawnictwo. Przynajmniej pod projektem Zofia Skutnik, czyli jej jakby solowym projektem, więc a jakby czuć, że to już jest taka bardzo dojrzała i taka wręcz alternatywa, która trochę ociera się o ten mainstream, można powiedzieć, że już twoim jesteś się wydawanym nie jako self-publish na Bandcampie, tylko na przykład przez jest się już tym niszowym zespołem, który wydaje Warner Bros. Na przykład jak Kolsi. Bo Kolsi, z tego co pamiętam, raz są pod Warner Bros. Chyba.
0: Chyba ostatnio jakoś.
1: Przynajmniej wydaje mi się, że ostatni album na przykład pod Warner Bros.
0: To na pewno, to na pewno. Ale co? Jeszcze o płycie tygodnia, bo właśnie jest bardzo złożona i to mi się bardzo podoba. Nie jest to, te utwory nie są nieskomplikowane, ale właśnie bardzo złożone, kompleksowe i pod tym względem mi bardzo przypadają do gustu.
1: Są głębokie, ja bym jeszcze dodał przymiotnik.
0: O, to takie. Jest też bardzo dobre słowo.
1: Tak. No i właśnie i tak wpadają w ucho, ja bym powiedział, na swój sposób, chociaż są, ich są charakterystyczne pomimo tego.
0: Tak, ale mają też taką swego rodzaju nutkę z Kolsów, takiej nostalgii, ale jednak jest to w inny sposób zrobione. Trochę miałam porównanie wcześniej w głowie dobre, ale już niestety mi wypadło, może sobie je przypomnę jeszcze.
1: No, ja nie widzę, nie wpadłem na to przy własnym odsłuchu porównania z Kolsami, ale jak go powiedziałeś, to faktycznie czuję to, co masz na myśli i się z tym zgodzę, że to czuć, że to jest właśnie takie nostalgiczne, jak też Kolsi lubią robić, ale to nie są Kolsi. To nie można powiedzieć, to nie jest kopia, proszę.
0: No, nie że kopia, tylko właśnie taka nostalgia, ale to jest taki nie standard, ale powszechny w polskiej muzyce, że te dużo... Dużo tych utworów ma taką namiastkę nostalgii i ona jest u każdego w inny sposób, ale to się tak właśnie bardzo ładnie przeplata. I tutaj też to wyczułam. Trochę podobnie jak u Kolsów, tak trochę magicznie swego rodzaju, ale zupełnie co innego.
1: Właśnie ja chciałem powiedzieć, że bo jasne, nie mówię, że to jest kopia i właśnie chciałem podkreślić, żeby tak nie myśleć. Nie, żeby tak...
0: Stop.
1: Stop. Stop, to jest Telegram. A to
0: rozumiem.
1: Nawet wyszło jak dobry wers do rapu. Jakiś raper niech to ukradnie. Będę potem brał copyrighty.
0: Będziesz mógł zarabiać, stworzyć własną wytwórnię i...
1: Nie, co ty, to jest bardziej ambitny plan. To jest po prostu dla zrobienia dramy w internecie.
0: Okay.
1: A potem Żółwik Haj będzie mi o mnie pisał. Widzisz, to jest 500, szachy 500... 5D. Szachy 500D, których gram mając 500 IQ. I wiesz, i dopiero potem będzie się promować swoją muzykę, okay. że się wybiłem na tym znanym raperze.
0: Okej. Okay. I aha, w takim sensie. No też sensowne.
1: No.
0: Wszystko dla popularności. Ale właśnie a propos popularności, to bardzo mało, ja akurat na YouTubie płyty słuchałam i na YouTubie było bardzo mało odtworzeń, co mnie trochę zasmuciło, bo jest naprawdę świetne wydanie. Nie wiem, czy na Bandcampie da się sprawdzić, ile...
1: Jeżeli się da, to nie odkryłem tej tajnej techniki w swoim okay. posługiwaniu się Bandcampem. Więc powiem, że nie.
0: Zostanie to tajemnicą.
1: Tak.
0: Czy siak. Ale właśnie na YouTubie jest bardzo mało odtworzeń utworów i mnie to trochę smuci, bo jest to naprawdę jak na świeży materiał jest to i tak mało, a uważam, że jest to bardzo niedocenione, więc polecamy i zachęcamy do słuchania. Ja polecam i bardzo przypadło do gustu.
1: Ja też polecam, żeby przynajmniej trochę wybaczyć wszystkim, trzeba przyznać, że to jest bardzo świeże wydawnictwo, ponieważ data premiery to jest dosłownie 29 lipca, więc to jest jeszcze 2 tygodnie, więc to ma jeszcze czas się rozpędzić.
0: Bądźmy realistyczni,
1: okay,
0: 3 tygodnie.
1: Trzy, dobrze. Tak.
0: Minus nasz urlop, 2 tygodnie.
1: Tak. No więc morał z tego jest taki, że...
0: Warto słuchać płyty tygodnia radioaktywnego.
1: Warto słuchać płyty radioaktywnego, płyty tygodnia radioaktywnego. Warto, żebyście posłuchali They All Cling to Stars, jako że jak mówimy, to jest krótkie, wydaje mi się, są 4 dosłownie utwory, więc 13 minut materiału, każdy może dosłownie w komunikacji miejskiej będziecie mieć okazję przesłuchać tego, a jest to na tyle, te dźwięki są na tyle takie, że raczej nie zgubicie ich przez szum komunikacji. A co chciałem powiedzieć, to to, że skoro jest jeszcze mało, to możecie poprawić te liczby właśnie na przykład wchodząc na YouTube'a i jak potem na przykład odsłuchując utwór niechcący tak 50 razy, jeśli wam właśnie się spodoba. To jest zawsze opcja.
0: Warto wspierać małych artystów, żeby stali się bardziej znani.
1: A potem powiesz, że ja go słuchałem, tą Zofię Skutnik, tak, to ja słuchałem, jak była 200 wyświetleń na YouTubie.
0: 97 odtworzeń, tak, na YouTubie.
1: A teraz co, Open Air? No, jak... Ty na jakieś ofie to słuchałeś, no spóźniłeś się.
0: Tak, my jesteśmy trendsetterami, tak, wielu utworów i bardzo dużej ilości muzyki, więc polecamy siebie na przyszłość.
1: Dokładnie tak, radioaktywne bawi, uczy i wskazuje na co trzeba słuchać, żeby być przed wszystkimi. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy segment o płycie tygodnia. Jak jeszcze raz, żeby było dobrze wbite w głowę, They All Cling to Stars, Zofia Skutnik, bo była nasza płyta tygodnia w dzisiejszym wydaniu. Cóż, lecimy dalej i lecimy z grupą, czyli jak a propos grup, które się wybijają po tym, jak trafiają do radioaktywnego, grupa Błoto ze swojego wydawnictwa Grzybnia i to jest dokładnie Wrośniak.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Witam wszystkich. Dzisiaj będzie kurier w dość luźnym wydaniu swego rodzaju, ponieważ opowiem o wydarzeniach kulturalnych, które moim zdaniem są interesujące, na które warto się wybrać. I będzie to swego rodzaju freestyle, więc zapraszam was wszystkich do słuchania. Najpierw chciałabym opowiedzieć o wystawie fotograficznej, która ma teraz miejsce w Domu Spotkań z Historią. Jest to retrospektywa Eliota Erwita. Jest to wystawa 130 zdjęć fotografa, legendarnego fotografa. Jest to pierwsza wystawa w Polsce, która przedstawia tak sporą kolekcję jego i w ogóle pierwsza ukazująca jego starsze fotografie. I na samej wystawie osobiście mi się bardzo podobała. Po pierwsze, jest za darmo, czyli jest świetną opcją dla wszystkich. Po drugie, ma świetny wybór zdjęć. Kuratorki wystawy się naprawdę postarały. Jest bardzo dużo fotografii z psami, z których zasłynął. Wszystkie te takie zabawne, komediowe i bardzo dużo takich reportażowych z krajów Europy, Azji. Więc bardzo polecam się wybrać i cała wystawa jest do obejrzenia jeszcze do 20 września. Więc zapraszam do wybrania się i do obejrzenia. A teraz coś bardziej standardowego, o czym już zapewne zostało wcześniej wspomniane w naszym radiu, ale cały czas trwa Lado w Mieście, które rozpoczęło się na końcu czerwca i trwa do początku września, czyli darmowe koncerty dla publiczności, które odbywają się na warszawskich bulwarach, na Placu Zabaw i na Barce. I już jutro, około godziny 20, będziemy mogli posłuchać Lazy Dolphin, Lotto czy Obeki. Co tydzień w czwartek prezentują różne zespoły, różnych artystów. Wstęp jest darmowy, tak jak już wcześniej wspomniałam. I można posłuchać nowej, niestandardowej muzyki, którą bardzo polecam. Osobiście planuję się wybrać jutro. I w przyszłym tygodniu zostały już chyba 2-3 edycje. Bardzo polecam wybrać się na nie wszystkie. Zobaczyć i posłuchać, ponieważ niestety powoli kończy się lato, a zarazem wszystkie koncerty. I to są moje propozycje kulturalne. Czy Kasprze, chcesz może jeszcze coś dodać na temat wydarzeń kulturalnych? Czy masz jakąś polecenie?

Minęła godzina 19, a to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Międzynarodowy sukces Politechniki. Darmowe warsztaty biznesowe.

0: Warszawa żegna swoją bohaterkę. Wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Politechnika Warszawska została liderem międzynarodowego projektu badawczego Herkules, którym kieruje doktor inżynier Krzysztof Eismund. Zaplanowane na 36 miesięcy przedsięwzięcie łączy technologię, kapitał ludzki i współpracę międzynarodową. Działania opierają się na modelu Excellence Hub Transfer Cycle, obejmującym transfer wiedzy, eksperymenty oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Inicjatywa zakłada stworzenie trwałego hubu innowacji oraz wspólnej agendy badawczo-rozwojowej. Projekt ma na celu długofalowe wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz integrację polskiej nauki i biznesu z rynkiem europejskim. Od września w Centrum Przedsiębiorczości Smolna rusza kolejna edycja bezpłatnego programu Net Podłoga Smolna, w całości finansowanego przez miasto i realizowanego przez Businesswoman Foundation. Cykl 10 stacjonarnych warsztatów wspiera osoby planujące start oraz rozwijające własny biznes. Program podzielono na 3 moduły tematyczne: sprzedaż i negocjacje, komunikację oraz odporność psychiczną, a także rozwój i promocję firmy. Warsztaty łączą wiedzę merytoryczną z praktyką, networkingiem i są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Udział w zajęciach jest darmowy, jednak wymaga uprzedniej rejestracji online. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego, łączniczka i strzelec w oddziale osłony wojskowych zakładów wydawniczych, a po wojnie działaczka społeczna i pedagog specjalny. Przez dziesięciolecia angażowała się w pielęgnowanie pamięci o powstaniu, doprowadzając do uporządkowania cmentarza powstańców Warszawy na Woli oraz budowy znajdującej się tam Izby Pamięci. Władze oraz mieszkańcy Warszawy pożegnali honorową obywatelkę miasta, podkreślając jej niezłomną postawę, odwagę i ogromny wkład w zachowanie tożsamości historycznej stolicy.
0: A wiadomości przygotował Maciej Kocik.

0: Na zegarze jest już 19:05, czyli czas na nasz główny segment dzisiejszego wydania, czyli czas na nasz wywiad, którego po dłuższej przerwie od wywiadów, ale mamy dzisiaj bardzo ciekawe i bardzo szerokie grono gości, ponieważ mamy tak, Karina, Oliwier i Radek z Off-Sceny Stare Babice. To są nasi dzisiejsi goście, witajcie.
1: Hej. Cześć.
2: Siemanko.
0: Dobrze, no to może na samym wstępie od razu zacznijmy od tego w ogóle, skąd te stare babice się wzięły, czemu wpadliście, żeby tam w ogóle zrobić wydarzenie, ponieważ jak dla tych, którzy nie są do informacji, stare babice to na wschód od Warszawy, taka niewielka miejscowość jednak.
2: To prawda, w sumie wyszło to w ten sposób, że mieszkamy w starych babicach i Radek pewnego dnia napisał do nas i mówi, ty, tutaj się nic ciekawego nie dzieje dla osób w naszym wieku, więc sprawmy, aby coś się działo. No i pomysł powstał i dlatego to są stare babice właśnie.
1: Tak, w ogóle super się akurat też złożyło, że w momencie, kiedy Radek zebrał naszą ekipę, to akurat w gminie wystartował konkurs na dofinansowanie i później z pomocą Domu Kultury Lokalnego i Urzędu Gminy dostaliśmy właśnie możliwość zorganizowania wydarzenia.
0: A jakbyś był większy pomysł, inaczej to mówią, czy jeszcze był, coś więcej było, czy to jest taki właśnie pomysł, że jak powiedziałeś, że stworzenie po prostu przestrzeni dla młodych, czy było za tym jeszcze coś głębszego, no. Jakiś jeszcze dodatkowy pomysł był za tym w ogóle, to chciałem powiedzieć.
3: Promocja muzyki alternatywnej i sztuki ogólnie alternatywnej, czy z mojej strony to na początku była głównie muzyka, jednak później dołączyła też Karina, która zajmuje się filmem i jeszcze dołożyliśmy do tego wystawy, takie, można nawet powiedzieć, że warsztaty z jakiejś biżuterii, wystawy plakatów, obrazów, innych takich wytworów właśnie młodych artystów.
1: Tak się złożyło, że wszyscy z naszej ekipy organizatorskiej też są po prostu artystami w różnych dziedzinach i po prostu to połączyliśmy.
0: Tak, świetnie. No właśnie, bo jak mówisz, off-scena to nie tylko scena muzyczna, ale też będzie scena między innymi filmowa. Może chcecie rozwinąć dokładnie, czego się mogą nasi goście lub słuchacze, którzy by chcieli pojawić się na Starych Babicach w ten piątek i sobotę, czego się mogą spodziewać po tym wydarzeniu?
1: Spodziewać się można dużo, bo mamy cały dzień zaplanowany dokładnie od 15 do około 21. I będzie to festiwal krótkich metraży, niskobudżetowych i niezależnych. W tym przewidziane są cztery sekcje: fabularna, dokumentalna, animacji i teledysków. Na koniec w ogóle zwieńczymy wydarzenie filmem muzycznym Węży. Mm-hmm. Zespołu Węży. Zapomniałam przestawać.
0: A to jest jak coś premierowo u was? Czy będzie okazja zobaczyć?
1: Większość fabularnych filmów będzie premierowa, no ale to trzeba przyjść i zobaczyć jakie, bo ja niestety pod ręką listy nie mam, a jest ich naprawdę sporo. Widziałam wszystkie i są super i naprawdę uważam, że warto. Też dzisiaj będziemy ruszać z postami, które będą bardziej przedstawiać właśnie te filmy i inne produkcje, które będą u nas wyświetlane.
0: A może zasugerujesz, albo dasz jakiś trop naszym słuchaczom, zanim ogłosicie je na swoich socjalach, w jakie klimaty może się spodziewać? Czego można się w tych krótkich metrażach spodziewać? Jakich wątków, jakich tematów?
1: Jeśli chodzi o fabularne?
0: O wszystkie, możesz po kolei, śmiało.
1: No dobra, z dokumentów mamy ciekawy dokument o dawnym działaczu Solidarności. Będziemy też mieć dokument o dziadkach, o po prostu relacji dziadków. Plus z fabularnych na przykład mogę powiedzieć, że mamy fajne artystyczne podejścia do różnych tematów. Są dosłowne i niedosłowne. A fajne mamy też bardzo animacje, które myślę, że też mają dużo takich nietypowych spostrzeżeń do zaprezentowania.
0: Okej, okay, nietypowe spostrzeżenia, dużo, czyli pewnie będzie bardzo szeroko i dla każdego coś się
1: Tak, okay. Szeroko będzie, bo w zgłoszeniach do nas nie było z góry narzucone, że taki i taki gatunek, albo taka i taka tematyka, tylko jedyne, co trzeba było zrobić, żeby się zakwalifikować, to niskobudżetowy, niezależny film, krótki. Mm-hmm.
0: ile w końcu się pojawi pierwszego dnia, będzie można zobaczyć projekcji już?
1: Łącznie. Około 30. W to wliczając właśnie te dłuższe, około 15-minutowe filmy fabularne i te krótsze, 2-3-minutowe teledyski.
0: To dosyć duży przegląd jak na jeden dzień, ale wydaje mi się, mam nadzieję, że dobrą selekcję wybraliście, więc będzie to, tak. będzie to udany sens dla każdego, kto przyjdzie. Ale tam jeszcze mówiliście o jakichś wystawach, warsztatach. Może rozwincie temat, ten bardziej jeszcze. Czego się po tym będzie można spodziewać? Bo to rozumiem drugi dzień już obok.
2: Tak, to jest już drugiego dnia. Na świeżym powietrzu. Jeżeli chodzi o wystawy, będzie parę twarzy, które już są znajome, będzie też parę nowości, lecz myślę, że najciekawsze w tym wszystkim jest, żeby przyjść i nie wiedzieć, czego się człowiek spodziewa, ale to, co mogę powiedzieć, to, że będzie biżuteria, będą też rzeczy artystyczne, typu jakieś plakaty, ale nic więcej myślę, że nie będę zdradzał. Trzeba przejść i zobaczyć. Mhm.
0: Jakiś temat przewodni dobieraliście dzieła, które zaprezentowaliście, czy raczej też po kluczek w filmie, że przede wszystkim, żeby było to taki właśnie niezależny klimacie i taka twórczość się pokazała?
2: Myślę, że bardziej niezależne. Jednak jedną z idei jest to, żeby każdy mógł sobie znaleźć coś dla siebie. Mhm. I myślę, że takie ograniczenia by to trochę utrudniały, a tak to każdy może się zgłosić i każdy może przyjść i znaleźć coś, co mu się spodoba.
0: Okej. Okay. No to i znowu będzie szeroko i będzie dla każdego raczej tak coś jest. Się ciekawego będzie można ujrzeć. Ale dobra, no to już powiedzieliśmy o tych dwóch. Została ta sfera muzyczna, której myślę, że dla nas słuchaczy będzie taka najbardziej bliska im sercu, ponieważ no też wiemy, jak już widzieliśmy line-up i już zapowiedzieliście go zresztą,
2: tak jest.
0: No to ten line-up jest dla nas, jest tu kilka wykonawców, którzy są naszym słuchaczom dosyć dobrze znani, takie grupy jak PGR, Scheiss czy Balkon, no to są w Radioaktywnym stali bywalcy i raczej nazwy projektów, które nie są pierwszą nowinką. Ale jak w ogóle się udało wam uzbierać tą listę wykonawców i jak rozmowy wyglądały, jak trudno było to jakby wszystkich ich zebrać do kupy wam?
3: Nie było trudno ich zebrać do kupy. To nie jest jakieś ogromne przedsięwzięcie, jednak ja jestem stałym bywalcem Klubu Chmury i każdy z ich zespołów i artystów mniej więcej chociaż raz w Klubie Chmury grał, więc chodząc na koncerty posłuchałem, popatrzyłem, doinformowałem się i postanowiłem, że bardzo fajnie jakby zagrali u nas, ponieważ grają ciekawą, świeżą muzykę. Muzykę, która jest czasami dziwna, a czasami dosyć prosta i wpadająca w ucho, ale to są same zalety, przepraszam bardzo.
0: Nie no, gatunkowo macie bardzo szeroko zakres, tak. Bo idziecie od hardcore punku przez punk po taki z elementami jazzu, aż po sam jazz możesz. I jeszcze
3: mamy grime na przykład, on jest mało spotykany.
1: Tak. A to chyba u nas właśnie w każdej edycji się zdarza, że staramy się właśnie każdego artystę troszkę z innej bajki wziąć.
0: Czyli właśnie w takim klimacie, właśnie takie było wasze założenie, budowaliście listę, kto się może i zbieraliście do koncepcję i kto będzie na tym line-upie, to właśnie to wam przeświadczyło, żeby też zrobić szeroki zakres i przejść po wielu gatunkach.
1: Dokładnie.
3: Tak. No, przez to, że jest to nastawione też w pewnym stopniu dla mieszkańców naszej gminy, a jednak u nas raczej takie koncerty muzyki alternatywnej, niezależnej raczej się nie zdarzają. Częściej są to jacyś bardziej mainstreamowi artyści lub bardzo małe koncerty już takich wpadających w mainstream. Że to można jeszcze powiedzieć, że to jest lekko niezal, ale jednak już potrafią zagrać na dużej scenie i mają już zaplecze paru, nawet myślę, że 10 koncertów, jak nie set.
0: A to tutaj jak była jedna osoba, która głównie decydowała, miała ostatnie słowo przy tym, kto gra, kto nie gra i w ogóle przy innych tematach, czy każdy ma swoją cegiełkę albo dzielicie się właśnie tym, kto co zajmuje się czym?
3: Line-up w większości wybieram ja, jeżeli chodzi o zespoły. Drugą część line-upu, jeżeli chodzi o rap i tym podobne, tym zajmuje się Oliwier, bo jednak ja słuchaczem rapu nie jestem.
2: A ja słuchaczem zespołów raczej nie jestem, więc tak się dobrze wypełniamy z tym.
3: Tak.
2: Dopełniamy.
0: czyli jakby był rapowy zespół, to nikt z was tego nie słucha, czy obaj to słuchacie?
2: Nie, rapowy zespół słuchamy. W sensie ja też przede wszystkim ze względu na nasz festiwal zacząłem więcej słuchać muzyki, na którą bym na co dzień nie wpadł. Na przykład Węże, myślę, że rzadko by była okazja, żeby trafiły na moje słuchawki, a przez to, że u nas grają, zagłębiłem temat i stwierdzam, że naprawdę jest to świetna muzyka. Jest to koncert, na który czekam najbardziej.
0: A filmy to jest stricte Kariny działka, czy też czy ktoś ma pomaga i wspiera w tym temacie?
1: Wszyscy w każdej sekcji, czy filmowej, czy muzycznej, czy warsztatowej, staramy się nawzajem wspierać.
2: Dokładnie.
1: Aczkolwiek jakby przez sam wzgląd na to, że chłopaki trochę mniej w filmie siedzą, to ja mam swoją podekipę, że tak to nazwę, składającą się z dwóch osób i to jest Antek i Wiktoria, których bardzo serdecznie pozdrawiam.
3: Shoutout,
1: tak. Tak, ale też zarówno my staramy się pomagać przy muzycznej części, tak samo chłopaki tutaj też będą przecież obecni w piątek na filmowej i będą organizacyjnie ze mną działać.
3: Będziemy sprzątać.
1: Tak, popcorn spod siedzeń.
0: Tak, czyli każdy z was coś dokłada jakby swoją cegiełkę, ale taki teamwork makes the dream work, to jest, można powiedzieć. Tak.
3: My mamy, nie mamy jakiejś bardzo małej ekipy, bo w naszej ekipie jest jeszcze Julek, Robert, jest jeszcze...
2: Graficy są, osoby, które pomagają z montażem.
3: Osoby, które nam pomagają raczej nie tak cyklicznie, tylko z edycji na edycję to się zmienia.
1: No i od niedawna też współpracujemy z młodszymi od siebie.
2: O, to prawda.
3: Tak.
1: Niepełnoletnimi, których też pozdrawiamy. Michalina i dwóch Filipów. Oni bardzo dużo nam od poprzedniej edycji pomagają z dekoracjami. No i kto wie, może kiedyś czeka ich awans.
2: To prawda, to prawda.
0: To ile osób się teraz składa na ekipę off sceny?
2: To ciężko policzyć.
1: Ja bym strzelała w około 20, takie ruchome 20.
3: No taki korowy zespół to tak myślę z 10 i przewija się następne 10 osób do pomocy. Można a później jakieś tam słusznie. Znajomi już pomagają w trakcie już samego wydarzenia, czy w staniu na merchu na przykład dla artystów, bo jednak trzeba się zmieniać, bo to zaczynamy my naszą pracę dnia na przykład muzycznego. No już o 7 kończymy ją o 24, więc jesteśmy bardzo długo na nogach i trzeba mieć takich zmienników na niektóre stanowiska.
0: Tak, można powiedzieć, że macie już całkiem spory skład jak na wydarzenia takie natury alternatywne, ale to bardzo dobrze, bardzo fajnie widzieć, że jest to... jest to tak szeroko rozbudowany i macie coraz większe grono do pomocy. A to może jeszcze tak podpytam tego, jak się te wszystkie osoby znalazły? To było tak, że pojawili się raz na wydarzeniu i chcieli wam pomóc, to są znajomi. Jak historia, jakby, że to się zebrało tak, takie grono?
3: Korowy zespół, taki główny, to są znajomi, których znamy już w sumie od dzieciaka i mieszkali, czy dalej mieszkają w gminie. I ja jak zbierałem zespół, po prostu postanowiłem napisać do ludzi, których tam znałem, później ktoś napisał do kogoś innego i tak po prostu zebraliśmy w sumie ekipę ludzi, z którymi ostatni raz się widzieliśmy tam z niektórymi w podstawówce, jak odchodziliśmy do liceów i tak to wyglądało, a jakieś dodatkowe prace to już są ludzie nie tylko z Babic, są już tacy znajomi nawet z Poddańska, którzy nam pomagają, czy to w montażu, czy w takich innych rzeczach.
0: Dobra, super. Widzę jakieś nieporozumiewawcze kiwanie, jakieś ad vocem.
2: Taki inside joke.
0: Inside joke, cóż. Tak to jest, gdy się ma zgrany zespół, że inside joke'i lecą na lewo i prawo, a biedny prowadzący wywiad nie wie, o co chodzi.
1: wytłumaczymy po.
2: Dokładnie. Zostaniesz tajemniczony.
0: Tajemnice trzeba zachowywać. Żartuję sobie tu oczywiście. A powiedzcie mi, co z waszej perspektywy jest najtrudniejsze w takiej organizacji wydarzenia właśnie, które jednak nie jest w takim dużym ośrodku, właśnie jest groną tak naprawdę paczką znajomych tu i dalszych lub i bliższych. No i jednak trzeba tu, a jest jednak dużo pracy, więc co was najbardziej dla was jest wyzwaniem przy takiej organizacji? Szczególnie to już jest wasze trzecie wydarzenie, dobrze pamiętam?
2: Drugie oficjalne, bo tak, mieliśmy to pierwszą demonstracyjną, ale w sumie to trzecie. No ja uważam, że najtrudniejsze jest jednak, gdy ekipa liczy te 20 osób, to czasem różne osoby mają różne opinie na dany temat i trzeba jednak znaleźć jakiś kompromis i stwierdzić, co jedno powinno ostatecznie zostać zaakceptowane. I to bywa problematyczne. No i jednak to, że kurczę, jednak jesteśmy studenciakami, każdy z nas ma swoje własne życie, pracę, jakieś studia i rzeczy do roboty, więc czasem ciężko się zgrać czasowo. Mhm. I myślę, że przy tej to było najtrudniejsze też.
1: Dla mnie też zdecydowanie czas, ale trochę pod innym kątem, bo rzeczywiście, tak jak Oliwier wspomniał, czas spowodowany też prywatnymi rzeczami w życiu. To jest ogromny, ogromny problem. Ale ja zauważyłam w trakcie tej filmowej, która będzie teraz za dwa dni, że zmorą jest też jakby czas, który my mamy na ogarnięcie wszystkiego pod takim kątem, że jest mnóstwo rzeczy, które nie zależą od nas i zawsze ktoś może na przykład nie odpisać na maila na czas. A to jest na przykład mail, który jest niezbędny, nie? I to jest chyba dla mnie najgorszy problem całej tegorocznej edycji sierpniowej. Tak, chciałam skończyć. Nie wiem, czemu powiedziałam no i sorry.
0: Freudowskie przejęzyczenie.
1: Tak.
0: Dobrze, to może najpierw, bo mam teraz myślę o dwóch muzycznych pytań i myślę, które wam teraz pierwsze zadać, ale dobra, powiedzmy, że najpierw, żeby potem zrobimy tak. Gdybyście mogli dodać, wyczarować po prostu jedną grupę, wykonawcę, rapera, którego byście chcieli dodać do waszego line-upu. Jedna.
2: Takiego możliwego czy takiego niemożliwego?
0: Nie, możesz wyczarować po prostu, magiczna różdżka.
2: Frank Ocean.
0: Frank Ocean.
2: Wyciągamy go z groty.
3: Nie, to ja bardzo przyziemnie bym zespół Hageo bardzo przygarnął. O.
0: Może być w jakiejś reżyser, jakby jego produkcja, akcja, jeśli się nie czujesz.
1: Nie. Mogę powiedzieć, że zespół Guano Apes. Ale nie każdy pewnie by się ze mną zgodził.
0: O to chodzi w tym pytaniu, że nie musi się nikt zgodzić, bo jest to o gustach. O gustach się nie musi dyskutować. Dobrze, ale dobra, wyciągnęliśmy teraz trochę marzeń, a teraz wróćmy na ziemię i gdybyście wy mieli opowiedzieć o waszym line-upie, to choć pokrótce o każdym, kto się pojawi, co byście powiedzieli? Możemy żeby tak zapowiedzieć w ogóle kogo,
3: początku,
0: tak przejść po kolei, no. Kto będzie, kogo możemy w sobotę usłyszeć.
3: Wtedy zacznie Oliwier.
2: No to najpierw mamy Oliego DVD, on jest też z okolic Babic. Gra grime, co jest no coraz częściej, ale i tak nieczęsto spotykanym podgatunkiem rapu w Polsce. I on zagra krótki secik, ponieważ jest we wczesnym stadium swojej kariery, ale podesłał nam parę numerów i ja szczerze myślę, że będzie bardzo fajnie. Teraz oddaję pałeczkę Radkowi.
3: Następnie zespół Balkon. Ja personalnie zespół Balkon poznałem na festiwalu 2025. Tam sobie pogadaliśmy i powiedziałem chłopakom, że chciałbym ich zobaczyć na festiwalu. To tak historycznie, jak się poznaliśmy. A co grają? Chłopaki określają to jako wszystko punk. I grają bardzo dużą mieszankę jednak styli muzycznych, jednak zatrzymując się na tym punku i żeby, jak to zespół Szajs lubi mówić, żeby korbiło. I żeby była korba.
2: A to Balkon, nie Szajs.
3: Tak, ale tak zespół Szajs mówi, że
2: a, korba, to prawda, tak. To prawda. Później mamy Gustawa. Gustaw jest takim oddechem po przebiegnięciu 5 km, szczerze. Że jest to chillowy gostek, też potrafi jakoś troszeczkę w bangerową stronę iść, ale jest bardzo fajnym raperem i lubię jego projekty, bo jest dużo raperów teraz z podziemia, którzy mają fajne single, ale projektów nie, to on nie jest jednym z nich. I dodatkowo na koncercie można się spodziewać tego, że jest z nim ziomal z Talkboxem, co też jest rzadko spotykane.
3: Ta Tarantino,
2: dokładnie.
3: Tak. Później mamy zespół Szajs, Szymon, Artur, Janek, Stach,
2: Dokładnie.
3: Szajs.
1: Szajs.
3: Chłopaki grają. Wystąpili w tym roku na festiwalu na scenie jazzowej, jednak sami mówią, że oni jazzu raczej nie grają, mimo tego, że z jazzu się wywodzą. A jest to muzyka, jak to ja mówię, dziwna po prostu, bo jest bardzo dużo różnych instrumentów. Bardzo klawisze Stacha są bardzo fajne i jak on wywija, tak samo teksty też są mocno wciągające i dosyć zabawne.
2: Można się dużo o innych krajach podowiadywać.
3: Tak. I no, te chłopaki grają tak naprawdę to, co ich chyba Wena przyniesie tak
2: dokładnie,
3: naprawdę.
2: Dokładnie, więc każdy koncert jest inny. A i mówili na wywiadzie, że w Babicach będzie najfajniejszy.
3: Tak.
2: Także polecam.
1: Zapraszamy.
2: Bujaturla to jest
3: rok. To jest Bujaturla. Tak, Bujaturla gra rok.
2: Gra rok.
3: Grają rok, już prawie rok.
2: No, nawet troszeczkę więcej.
3: Też wystąpili na festiwalu. Mamy taki skład, można powiedzieć, offowy bardzo mocno. Teraz jeszcze grają bardzo dużo supportów, więc jeszcze i też nie mają żadnych wydań. To też trzeba nakreślić. To jest zespół, kolokwialnie mówiąc, widmo, że są i jednak na żadnych streamingach.
2: Ale planują niedługo.
3: Tak.
2: Więc
3: za około rok.
2: Za mniej więcej rok. Do roku. Potem PGR-y. No to myślę, że tak jak mówiłeś, że jest to znajomy jednak temat waszym słuchaczom. Grupka raperów. Bardzo fajny styl, bardzo też różnorodny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
3: No i węże na koniec. Hardcore punk. Będzie... znowu korba. Chłopaki zdradzę, że wychodzą w bardzo przyjemnej, wpadającej w ucho piosenki.
2: Oj tak.
3: Grają też bardzo mocno dopracowany set. Mają bardzo fajne ejty. Zdarzyło się nam być w Radio Łódź na ich koncercie.
1: Tak, ciekawostka. My z Oliwierem, kiedy trafiliśmy przypadkiem do Radia Łódź na koncert Węży, to cały czas staliśmy z otwartymi buziami.
2: Tak, no ja byłem w wielkim szoku. Też jako słuchacz głównie rapu, to było dla mnie niesamowite coś.
3: No to wszyscy.
2: I to tyle.
0: Który występ was najbardziej ekscytuje? Na co się najbardziej napalacie już?
2: Nie osobiście węże. W sensie jestem bardzo ciekaw występu każdego, ale po byciu na jednym koncercie węży mam wielki niedosyt i chcę tego doświadczyć znowu i jest to też taki element dumy we mnie, że cieszę się, że będą osoby z Babic mogły sobie tego posłuchać.
3: Ja personalnie tutaj ciężko wybrać, bo na każdym prawie z koncertów byłem, znaczy zespołów, byłem więcej niż raz, więc już mniej więcej wiem, co oni grają i czego się spodziewać, więc nie jest dla mnie takie wow, jednak za każdym razem szajs mnie potrafi zabawić i zaskoczyć, mimo tego, że już drugi czy trzeci raz byłem na ich koncercie i wiem, co grają, znam teksty, a cały czas jest taka sama dobra zabawa.
1: A ja się nie mogę doczekać Oliego DVD, bo mega chcę zobaczyć go na scenie. Nie wiem, czy była kiedykolwiek okazja.
3: Była.
1: To
3: na barce było w Warszawie jakiś czas temu.
2: Tylko ale nas nie było, ich dużo.
1: Nas nie było, właśnie. A bym bardzo chciała zobaczyć.
0: A teraz przychodzi do was.
1: Tak.
0: No cóż, idealnie praktycznie czas nam się kończy, bo jest 19:29, więc czas, który mieliśmy na tą rozmowę dobiegł idealnie. I idealnie, żebyście w ostatnim minucie podsumowali i powiedzieli tak naprawdę, dlaczego nasi słuchacze w piątek, w sobotę mają przyjechać do Starych Babic, wybrać się w tą krótką wycieczkę komunikacją miejską albo samochodem, jeśli wolą.
2: No kurczę, to przede wszystkim każdy znajdzie coś dla siebie, jest bardzo dużo różnych rodzajów sztuki, w które będzie można się zagłębić, czy to muzyka, czy to filmy, ale też przede wszystkim zawsze panuje taka rodzinna, domowa atmosfera, jak się przyjdzie.
3: Jest
2: więc
3: za darmo.
2: Jest za darmo, to jest drugi, ale też bardzo ważny
0: uczciwa
2: powód.
0: Cena.
2: Także jeżeli nie macie planów na piątek, ani na sobotę, zapraszamy do nas i zapewniam, że was cudownie ugościmy.
0: Jak was, chyba że jeszcze chcecie coś dodać.
3: wszystko zostało wymienione.
1: Cóż, za to darmo to najważniejsze.
0: Uczciwa cena, tak. Gdzie was mogą znaleźć, jeśli chcą się doinformować jeszcze albo usłyszeć więcej o szczegółach waszego wydarzenia?
2: No głównie na Instagramie, Offscena Stare Babice. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to uderzajcie w DM i odpiszemy.
0: Doskonale. No cóż, nie zacząć ująć, ekipa organizatorów Osceny Stare Babice już w ten piątek i sobotę będą ugaszczać was artystyczną, niezależną nutą w Starych Babicach, czyli niespodziewanym jestem takim na takie wydarzenie, ale cóż, Karina, Radek, Oliwier, dziękuję wam za to, że tu byliście. Mam nadzieję, że byliście zadowoleni z tej rozmowy i że będziecie mieć sporo gości na wydarzeniu.
2: Jak najbardziej. Dziękujemy bardzo za wasz czas i pozdrawiamy wszelkich słuchaczy.
0: A my, wasi słuchacze, usłyszą teraz utwór Sleepwalker od grupy, której my wspominaliśmy wcześniej w radio, dziś na dzisiejszym wydaniu, czyli Calls.

Mamy dziś 19 sierpnia 2026 roku. Imieniny obchodzą Bolesław, Julian, Konstancja oraz Magnus. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. W 1839 roku mamy narodziny fotografii dla każdego. Francuska Akademia Nauk oficjalnie ogłosiła i zaprezentowała światu wynalazek daguerotypii, wczesnej metody fotografii, stworzony przez Louisa Daguera. Rząd Francji odkupił patent i przekazał go całemu światu jako bezpłatny dar, dzięki czemu możemy dziś robić setki zdjęć dziennie. W 1891 roku Thomas Edison patentuje podwaliny kina. Thomas Edison złożył 19 sierpnia oficjalny wniosek patentowy na słynny wynalazek, który nazywa się kinetoskop, z angielskiego kinetoskop. Jedno z pierwszych urządzeń służących do rejestracji i odtwarzania ruchomego obrazu. To wydarzenie uznaje się za jeden z kroków milowych w powstaniu współczesnego przemysłu filmowego. W 1960 mamy do czynienia z psami w kosmosie. ZSRR wystrzeliło w kosmos statek Korabl Sputnik 2, znany także jako Sputnik 5. Na jego pokładzie znajdowały się dwa psy, Białka i Striełka. Co najważniejsze, były to pierwsze żywe stworzenia, które odbyły lot kosmiczny i bezpiecznie wróciły na Ziemię żywe. A kartkę z kalendarza przygotował Jakub Truszkowski.

Cześć, to znowu ja. Teraz przyszłam zapowiedzieć nowość muzyczną. I ja bym chciała zapowiedzieć nowość muzyczną w postaci utworu The Wave od zespołu Jungle, który już nieraz pojawiał się u nas w radio. Nie chcę mówić, że jest to oklepane, ale wszystkie ich piosenki mają dokładnie, nie dokładnie, bardzo zbliżoną atmosferę, takiej zabawy w lato, przyjemnego lata, ja to tak nazywam. I są bardzo przyjemne do słuchania, bo są po prostu radosne i są świetne. Ostatnio wypuścili nową płytę, Sunshine, i ona wyszła bardzo niedawno, 14 sierpnia. To 5 dni temu, bardzo świeży kawałek, 11 utworów. Ja wybrałam utwór The Wave i wszystkie, zawsze jak ich słucham, niezależnie od tego jakiego kawałka, czuję się lepiej i przypominają mi się moje wakacje, jakieś wyjazdy, czuję się nostalgicznie. I tym razem również stworzyli płytę, która kojarzy się właśnie z tą nostalgią i mogę bardzo polecić przesłuchanie jej, jeżeli ktoś jest fanem tego sortu muzyki i chce się czuć wesoło cały czas, to naprawdę polecam. I wydaje mi się, że tyle mogę dodać jeszcze, abyśmy poczuli ten taki wakacyjną letnią atmosferę, jak już za oknem jest trochę szaro i ciemno i ponuro, to jeszcze mamy taką namiastkę wakacji właśnie w opcji odsłuchu nowego utworu. Więc zapraszam was do przesłuchania The Wave od Jungle i posłuchajmy razem.

0: Bon appetit.
1: Jakie smaczne filmy polecacie?
0: No właśnie, miałem tutaj zapowiedzieć, że będziemy teraz robić strawę duchową przeżywać. I to był mój pomysł na to, jak to połączyć, ale no.
1: Będziemy karmić nasze dusze.
0: No, dokładnie.
1: Dokładnie,
0: dokładnie
1: tak.
0: Znaczy ja już nakarmiłem swoją duszę dwoma produkcjami, a ty jakimi, o jakich produkcjach ostatnio nakarmiłem swoją duszę?
1: Oglądałam wczoraj film Gorzkie Święta i właśnie muszę upewnić się, kto jest reżyserem tego filmu, ponieważ miałam istnie gorzką reakcję na film. Opowiedz ty, bo ja naprawdę nie byłam pozytywnie, nie miałam pozytywnych odczuć po filmie. Gorzkie Święta. Kto jest reżyserem? Pedro Almodóvar. Dość popularny hiszpański reżyser. Niestety nie zachwyciło mnie to, ale ja chcę opowiedzieć o produkcjach filmowych, które będą wychodzić, bo ich jest bardzo dużo i bardzo dużo ciekawych. I o tym, na tym chcę się skupić, więc zacznijmy od ciebie, Kacper, bo ja mam
0: dobra.
1: Ważniejsze.
0: To ja myślę, że ja dzisiaj przejdę przez... Zapomniałem, że jesteśmy w Radiu Niezależnie, więc pogadam o dużych tytułach, które się pojawiły, ponieważ... Dwie tak naprawdę największe produkcje akurat się złożyło, że ostatnio oglądałem, które są teraz na ekranach kin, czyli Odyseję Nolana, jako że bardzo lubię Nolana i to jest chyba jedno z nielicznych nazwisk w świecie kina, które tak jakby na mnie działa, że o, to jest jego film, to prawdopodobnie pójdę go zobaczyć, jeśli wszystko się uda. No i oglądałem Odyseję i ja osobiście jestem bardzo z tego filmu zadowolony, jest bardzo... No, to jest film Nolana, to trzeba podkreślić, on bardzo czuć to, w sensie tak w tym, jak on jest nakręcony. I mi przynajmniej do mnie trafia ten styl taki wizualny, który jest trochę, nie próbuje być realistyczny, tylko taki, nie powiedziałbym, że symboliczny, no ale na przykład jeśli się ktoś zobaczy sobie zdjęcia, jakie mają zbroje Trojanie w tym, w tej produkcji, no to nikt nie powie, że to jest rekonstrukcja historyczna i nie, wydaje mi się, że nawet taka nie była intencja i... Ale mi to nie przeszkadza i mi się to nawet podoba. Oczywiście film ma pewne takie osoby, które bardzo sobie cenią to, że film wydaje się, że potrzebują do takiej imersji, wciągnięcia się w film, takiego poczucia, że są w stanie uwierzyć, że te wydarzenia miały miejsce naprawdę. Będą mieli momenty, że się trochę zawiodą, szczególnie w retrospekcjach odnośnie samego wejścia do Troi, bo tam jest to taki dosyć, który na przykład moim kolegom bardzo mocno ta scena się i była dla nich takim powodem do śmiechu, bo ona jest trochę taka, no ma taką, że jest, nie jest ona realistyczna do bólu, tylko jest raczej taka patetyczna i... Właśnie taka bardziej symboliczno, taka wspominko, retrospekcja, która próbuje osiągnąć coś takiego bardziej psychologicznego, wbudować jakiś obraz psychologiczny bohatera, ale dla mnie na przykład to pasowało i do mnie to bardzo trafiało. Film pełen takich właśnie rozważań i próby dekonstrukcji postaci Odysea od strony psychologicznej, dużo analiz i właśnie introspekcji jego. No i ostatecznie moim zdaniem bardzo świetny film. Mi osobiście przynajmniej trafił i do mnie, w moje gusta. Bardzo mi się więc podobał i ja go polecam. Szczególnie jeśli ktoś lubi takie filmy, które próbują być, zadawać pytania i jednak pod przykrywką takiej dobrej rozrywki, dobrego technicznego kina próbują zadawać pytania bardziej natury filozoficznej albo takiego komentarza społecznego, którego ja na przykład też się doszukałem. Na przykład właśnie tego... Szczególnie bym wyróżnił komentarz społeczny na temat tego, że na temat... czekaj, czy w ogóle powinienem o tym mówić, bo żeby nie zaspoilować niechcący filmu. Dobra, pozwolę zostawić to jako nutka spoiler, żeby niechcący nie sprzedać ważnej części filmu, więc przemilcz, ale są komentarze społeczne, ale takie... No ona się z tym nie kryje, ale nie bolą to w oczy, jeśli ktoś nie zgodzi się z tym jego przemyśleniami. O, powiem tak. A druga produkcja filmu, chyba że chcesz teraz ty coś powiedzieć, a ja wtedy o drugiej produkcji, którą oglądałem, powiem.
1: Ja jeszcze o nowej, bo ostatnio widziałam to na Instagramie i to jest film, który jest tylko w Chinach, może o nim słyszałeś. Jest taka swego rodzaju tragiczna produkcja, nad którą pracował dwie osoby, mama z synem. Film New Lai, który tworzyli 5 lat i to jest taka bardzo, bardzo podstawowa animacja 3D. Tutaj masz poglądowe zdjęcie, jak wygląda cały film.
0: Ajajaj.
1: I obecnie w Chinach realizuje to właśnie ze Spider-Manem i z Odyseją. i momentami nawet ma większą oglądalność w kinach niż te oba filmy. I właśnie ma taką dużą popularność ze względu na to, jak właśnie słabo jest zrobiony, bo przez to nie jest w ogóle wykorzystana w nim sztuczna inteligencja. I to bardzo podoba się widzom. I to bym bardzo chciała zobaczyć, mimo tego, że to jest taka bardzo prosta pozycja z bardzo banalną historią, która się momentami nie klei i nie ma sensu, jak pisali widzowie, to i tak czy siak bym chciała to obejrzeć. To jest historia o owcach lub o baranach. Nie wiem dokładnie, ale bardzo bym to chciała obejrzeć.
0: Mhm. A teraz pójdziemy w klimaty jeszcze bardziej mainstreamowe, czyli czy oglądałaś nowego Spidermana?
1: Dowiedziałam się, że on wychodzi tydzień temu, ponieważ moja mama zobaczyła reklamę albo nagranie z premiery na Facebooku. Nie miałam pojęcia, że wychodzi nowy Spider-Man.
0: Ja też ledwo co się dowiedziałam tak naprawdę.
1: A wiem, myślałam, że to są, widziałam ujęcia z jakichś tam pokazów, czy tam z premiery i byłam pewna, że to jest Odyseja. Bo tam też jest Zendaya i Tom Holland też jest.
0: No właśnie, to jest dosyć zabawne.
1: I ja dlatego byłam pewna, że Boże, ile oni mogą reklamować jeden film w kółko i tutaj się okazuje, że grają.
0: Ile można reklamować Toma Hollanda i Zendaya?
1: Tak, ale okazuje się, że jeszcze jeden film stworzyli, kolejny z serii i miałam takie, o teraz to ma większy sens.
0: Ja się po Odyssey trochę śmiałem, że teraz oni mają jakieś, jak mają kontrakty aktorskie, to idą w pakiecie, że po prostu mają w kontrakcie, że musi być zatrudniona też ta druga osoba.
1: No. Tak, ale byłam zdziwiona, że Robert Pattinson gra w Spider-Manie przez chwilę, bo potem miałam moment, że okej, czyli to wszystko to były reklamy, pokazy prasowe dla Spider-Mana i miałam takie, co Robert Pattinson robi w Spider-Manie. I bardzo nie wiedziałam, co się dzieje, więc po prostu wiedziałam, że wychodzi Odyseja. Później był tylko Spider-Man i teraz jakoś to sobie ułożyłam w głowie.
0: Nie no, chyba Robert Pattinson grał tylko w Odyssey.
1: Tak, ale właśnie byłam pewna, że to jest potem pokaz premierowy z Spider-Mana. Ja sobie tak bardzo dużo ubzdurałam rzeczy w głowie, że nawet nie wiem.
0: Nomen omen, wracając do Odyssey, bardzo mi się podoba jego. Ale ja też lubię Roberta Pattisona, bo jak po dobrze prostu go wspominam z postaci. Nie, bo on, to nie jest jego pierwsza współpraca z Nolanem. On też grał w Tenecie, który dokładnie. Ja osobiście sobie cenię. I była bardzo fajną postać, grał też w Tenecie. I też wtedy dobrą robotę zrobił, więc... Ale tu też bardzo fajną, jakby dobrze zagrał swoją postać, myślę.

0: Jak dobre, to spoko, ale generalnie lubię kino superbohaterskie. Jeszcze Spider-Man jest taką postacią, która bardzo trafia taki mój gust, że właśnie takiego bohatera, superbohatera, który dużo rzuca takim właśnie humoru i ma, jest bardzo ciężki na takiej warstwie czemu, takiej postaci, tego jego przeżyć, tego, z czym musi się radzić, a w międzyczasie, gdy potem walczy ze swoimi przeciwnikami, rzuca ciągle sucharami, jakimiś przytyczkami, jakoś mi ten cała kombinacja jakoś leży po prostu. Zresztą nie tylko mi, nie bez powodu, Spider-Man jest bardzo popularną postacią i jako film sam w sobie się bardzo udał, ponieważ przebił już kilka rekordów box-office'owych i dołączył do zacnego grona, bo już ma 2 miliardy dolarów zarobione i chyba tylko Avengers Endgame to zrobiło i chyba jeszcze inne dwa filmy to dokonało, ale już nie pamiętam teraz, bo to już czytałem kilka dni temu tą ciekawostkę. No, ale na pewno który finansowo film, się zgadza.
1: Który film oceniasz na lepszy, Odyseję czy Spider-Mana?
0: Jako nie no, Odyseję. Jakby Spider-Man jest fajny po prostu. Odyseja jest głębsza. Taka...
1: Spider-Man po prostu jest, a Odyseja tak. Jest wow.
0: Tak. Ale to jest bardzo dobry opis tego, że... a propos, tak jak mówiłeś, że ty zapomniałeś w ogóle ten film o premierze. Ja też praktycznie uświadomiłem sobie tym, jak mi zaproponowano, żeby pójść na niego w dniu premiery. To chyba to wypadło tak akurat, że się złożyło. Ja takie, o, on faktycznie już wychodzi. A potem sobie sprawdziłem, kiedy był ostatni, poprzedni film Spider-Mana, bo to był dosłownie ostatni film z Marvelowskiego uniwersum, który oglądałem, tak. I okazało się, że to był już 6 lat temu, ja takie...
1: 6?
0: 6. Spider-Man No Man Home był chyba w 2020... Spider-Man bez drogi do domu był w 2020 wyszedł. Więc no, ja takie, to... A, 21, przepraszam cię, no.
1: Rok różnicy, ale sporo robi. Aż to brzmiało... No trochę jednak zbyt długi okres czasu między filmami 6 lat, jak na Spider-Mana.
0: No właśnie to jest ciekawe.
1: Z reguły ja oglądam tak 2 lata po premierze, ponieważ jakoś nigdy nie docierają do mnie od razu i dowiaduję się o nich po fakcie, jak otwieram platformy streamingowe i widzę, że wpadł chyba najnowszy Spider-Man sprzed paru lat, czas go obejrzeć.
0: Właśnie tym, bo faktycznie... Pierwsze te 3 filmy bardzo szybko wysypały się tak naprawdę, bo 17 rok, 19 rok i 21, bardzo co 2 lata wydawali pierwsze 3 filmy, a teraz jako, że ten film jest taki trochę rebootowy, przez to ja mam taką intencję rebootu jednak, no to widać, że z nim też poczekali, chyba tam zresztą takie były plany i że, ale no, jak mówię, ja... szczególnie jak MCU jeszcze się po raz poszło do streamingu więcej, to już w ogóle straciłem wątek z tym. Ja dosłownie ocknąłem się z nim, że jak teraz zaczęły się pojawiać trailery Doomsday, bo... I to tylko dlatego, że znam materiał źródłowy, komiksowy i czytałem i dlatego mnie tylko to ciekawi. A tak to myślę, że miałbym troszkę wypalony.
1: Ale właśnie z tym jest ciekawostka, z tym Doomsday, że już sprzedają bilety na premierę filmu i już większość z nich się wyprzedała. I wychodzi to tego samego dnia, co Duna Trójka. W Stanach ma premierę.
0: Duna Trójka ma już w tym roku premierę?
1: Chyba tak. Mam. Jestem praktycznie pewna, że tak. Lub w Polsce pewnie będzie na początku przyszłego roku, jak to z reguły wypada.
0: Duna część 3.
1: Ale Duna i Doomsday są... mają premierę dokładnie tego samego dnia. Więc mamy kolejnego...
0: 16 grudnia światowa, 18 grudnia polska premiera.
1: Świetnie.
0: Tak, no więc super. No nie, super. Czekaj, to bardzo blisko, bo Doomsday ma chyba 18... tego amerykańską premierę, albo przynajmniej nie, globalną.
1: Wydaje mi się, że wtedy może być też w Polsce.
0: Zaraz, zobacz, szybki fakt.
1: Kolejny Oppenheimer.
0: A nie, 16 grudnia jest Downsday. Tak, 8... tylko że w Polsce to też jest polska premiera, 16. Więc w Polsce mamy rozjazd, no.
1: Będziemy się dzielić na dwie grupy jako Polacy. Będzie wybór.
0: Znowu będzie Barbieheimer.
1: No mówię, dokładnie, będzie...
0: Tylko będzie Duna's Day.
1: Duna's Day.
0: Avengers Dune.
1: Super nazwa na promocję.
0: Doomsday on the Beach. Nie, no. No cóż, no. Jak będzie, no to dopiero w grudniu się zaprzekonamy. Ale chwilę, czekaj. Barbieheimer to nie był... Nie, chwilę, to nie był grudzień. Czy to był grudzień?
1: To było lato.
0: Nie,
1: tak.
0: To było lato?
1: Tak.
0: Może, a może było lato, tylko ja byłem we wrześniu faktycznie.
1: W 24 roku chyba, tak.
0: Tak mi się wydaje.

0: A nie wiem, czy nie trochę wcześniej.
1: Czerwiec?
0: Wiesz co, nie wiem, czy nie 23. Właśnie mi się kojarzyło, że to nie było 2 lata między, między filmami Nolana. Tylko było dłuższe oczekiwanie. Ostatnio. Bo 2 lata było między właśnie Tenetem a Oppenheimerem.
1: To zdążyłam już o tym zapomnieć. Myślałam, że to było 2 lata temu jednak.
0: Czas po prostu szybko leci.
1: Prawda.
0: I tym optymistycznym akcentem chyba będziemy dzisiaj kończyć wydanie. Chyba, że masz jeszcze ad vocem do tego.
1: Nie, ja wiem, że jest dużo premier, które się odbyły i będą w kinie, na które chcę się wybrać. I po prostu muszę przeznaczyć sporą kwotę moich pieniędzy na bilety do kina, aby obejrzeć wszystkie ciekawe projekcje nowe. Tego jestem pewna, to chciałam dodać.
0: No i to, że wykosztujesz, to nie jest już optymistyczna wiadomość, ale tym się nie przejmujemy. Radioaktywne będzie aktywować dla was środę, niezależnie od tego, czy redaktor naczelna pójdzie, straci wszystkie pieniądze swoje, raczej wykorzysta je na projekcje filmowe. Ważne jest to, że za tydzień znowu tu będziemy, za tydzień mam nadzieję będziemy w szerszym składzie. Pozdrawiamy całą redakcję Akty Środy, która dzisiaj nie dotarła do nas, a żegnają się z wami Natalia Lech, która nas realizowała także.
1: Miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: Ja nazywam się Kacper Radzikowski, dziękuję wam za to i ja będę was dzisiaj żegnął sucharem, bo nie mam Bartosza. No cóż, zostawi was, na koniec usłyszycie Ride or Die od Taraki, ale najpierw mój suchar. Trzymajcie się, cześć. To jest żart o psie spawaczu. Przychodzi pies spawacza do baru i mówi: poproszę małą butelkę alkoholu. Barman podaje mu i się go pyta: panie psie, dlaczego, co pan tu robi? Przecież jest pan gadającym psem. No to no po prostu jestem tu w barze. A nie myślał pan, żeby pójść na przykład się do cyrku zgłosić? Tam szukają takich gadających psów. A co, potrzebują psa spawacza?

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spliffiksa, parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor, na pewno nie kreta ci przecież nie w dres.

0: i będzie po mnie. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz.

puszczę na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość, wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

ですよね。

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz.
3: Jazz.

0: Może jazz jest dla nich czymś więcej niż muzyką, co?
1: Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnie.

oddaję, oddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie, jestem niebem, dla was rozciągam się, mój księżyc, moje słońce, psocie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.